jako mam nadziei, na wodzie osuba wzipna ma wuj ma kmianiać. Uznaka ciel go sobą winio, i ma nowu te suba u. Pozuna godi wodali, godi kasela.

era duca du a jabogue adogo bedie na malomo jakamono salam kum da seme jakowe bedie u jama beyo.